To je lestvica 20 najbolj vročih. Los Vente, Principales de esta semana en Radio Salomon. 14. mesto je na vrsti, Aisa Rafa y Krimli, Muchacha.

Bodite še naprej na valovih Salomona, čas je za prvo mesto lestvice Laura Feliz in da se DJ Buc in Dorotea za en teden posloviva. In to bova naredila v dobrem ritmu. Quevedo y Elvis Crespo, La Graciosa. Escuchaste el countdown de la música más popular en Radio Salomon. Bodite z nami spet čez teden dni.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Tvoja in moja jesen.
2: Tvoj in moj radio.
1: Radio Salomon. Najboljša jesen.